Myślę, co zrobimy wieczorem, ale raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: cenie winny ty.
1: Także słuchaj, powodzenia z piosenkami, czy co tam sobie piszesz, ale nie odzywaj się już do mnie. Bądźmy po prostu martwi dla siebie, okej? Okay? Będzie lepiej dla wszystkich.
2: Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinałem rąk.
3: Mówią najciemniej pod latarnią, nie słuchałem, bo...

0: Zdania są z Piotrem, ale co by nie mówić, składał zdania z polotem. A tutaj ciągle czuła, jakby rozmawiała z robotem.
1: Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinały mrok.
0: Mówią najciemniej pod latarnią, nie słuchałem błąd.

0: Zawsze niewinny ty.
1: Także słuchaj, powodzenia z piosenkami, czy co tam sobie piszesz, ale nie odzywaj się już do mnie. Bądźmy po prostu martwi dla siebie, okej? Okay? Będzie lepiej dla wszystkich.
2: Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinały mrok.
3: Mówią najciemniej pod latarnią, nie słuchałem, bo...

0: jeszcze niewinny ty.
1: Także słuchaj, powodzenia z piosenkami, czy co tam sobie piszesz, ale nie odzywaj się już do mnie. Bądźmy po prostu martwi dla siebie, okej? Okay? Będzie lepiej dla wszystkich.
2: Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinałem rok.
3: Mówią najciemniej pod latarnią, nie słuchałem
2: błąd. Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinałem rok.
3: Schowana w cieniu obserwowała mój każdy krok.
2: Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinałem rok.
3: Zebrałem resztki swej odwagi i spotkałem ją
4: pod ciemną gwiazdą.
3: Pod ciemną gwiazdą.

0: spotkania są z Piotrem, ale co by nie mówić, składał zdania z polotem, a tutaj ciągle czuła, jakby rozmawiała z robotem.
1: Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinałem rąk.
0: Mówią najciemniej pod latarnią, nie słuchałem błąd.

0: Winety.
1: Także słuchaj, powodzenia z piosenkami mi, czy co tam sobie piszesz, ale nie odzywaj się już do mnie. Bądźmy po prostu martwi dla siebie, okej? Okay? Będzie lepiej dla wszystkich.
2: Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinały mrok.
3: Mówią najciemniej pod latarnią, nie słuchaj.

0: zawsze niewinny ty.
1: Także słuchaj, powodzenia z piosenkami mi, czy co tam sobie piszesz, ale nie odzywaj się już do mnie. Bądźmy po prostu martwi dla siebie, okej? Okay? Będzie lepiej dla wszystkich.
2: Latarnie dawno zgasły, latarnie przecinały mrok.
3: Mówią najciemniej pod latarnią, nie